0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
1: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

drugega dela programa DJ Time. Ni popuščanja, kaj kmalo dvignemo tempo, ampak še prej tale posebna, Milky Pnau, Just the Way